wodi amane wodi musuo wodi esan wodi oyene ene na mafimo sebe hanipa wo yesu dimo yesu mo jana shey